Poladnjemy na powieść trzech tydzienia. Lutowanski plan budyskeho wokrysa ze szmoninjom wiacerych busowych liniu 500 000 euro za zakowanie porodowej stacje Kamienskie Koroni wuzbytkować nie jest do tej radziu. Zwostanie dale deficyt 140 000 euro. Po informacjach wokrysa w busowym wopkadze dale nie krótsza. Za nowoho wjesnanostu hodzija bu zašu nedzielu Aleksandr Mann z 61,1% vosu vuzvolene. Vun všisvuša svobodnym volariam, aby do toho hižo zastupovat se wjesnanosta. Ponovenje Radvorskeje kšižnije cirkvie je nimale dokončene. Připrava nutska jenož ještě vodce rečaky a vonka novu lampu. Tvarske dživa jsou nešto viac ač 300 000 euro pačili, za čož dostav osada spěchovanie regiona Lido. 4. oktobra se cirky znova posvědčí. Gmina Pančice Kuko plánuje kletus vinarní věstnu drohu ponovič. Plánované jsou tři tvarske votrysky. Po jutrach ponovia prvním tvarským votrysku navykon z drohy od Mna hač do Sričsy, čiž plestonaky do betona skvadu. Nimo toho má speciálny kanál před vůlky vodu škytač. Gmina Halštruska Hola zaviđe kletu aprilu popvatk za dovolniku a turistu. Z votedaukom se komuna letnje neđe 115 000 euro přidatnje do svoje kasy dostač. Popvatk vučenja 2 euro v obdžin za hostči od 17 let. Gmina Hamo skonži přečivo vuzamkninju komuny z turistického zjazka Vužiska jezorina. Sudnistvo miło zwieścić, że nie odpowieduje w uzamknieniu z turystyckiego zjazka w ustawkam, a jest tym niezakonce. Gmina Hamor chce turystyckim zjazku wostać. W Kozorcach chce gmina Kruszczycy dziel wiesnego pucza zanierować. Przy tym ma się wotrysk do smiera na Worklece za niemal 90 000 euro asfaltirować. Twarskie dziwa mają jeszcze lica započeć. Liczba bezdzielnych Horny Wóżycy je augustrze lochce przybierała. Kajż z dzieli budyska agentura za dzieło, by doromady 20 000 a 60 000 ludzi bezdzieła. To je niedzie 70 wiacać juliu. Kwota bezdzielności są niezmieni, a wuczynia dale 7,4%. W Zakskiej kajżdyż Horny Wóżycy tu chwilu napady wielka na skut na pastwach jasne przybierają. Kajž z dželi Zakska fachová instancia Vielk bú v júliu a augustče 45 nadpadu přizivene. To je 15 viac hač loni samsnym času. Viacerým väčším staruniam Horny Wóżycy poprachuje ladanský personál. Kajž z dželiču budyske Horny Wóżyske kliniky redukuje tohodla kapacitu biskopičanskej staruni vod nimale 100 miestnou na doromade 200 a 7 posta. V menších staroniach, kajž tuž Karite v Budešinje, svätej Moniky v Gamjencu a svätej Ludmile v Kruščicach porno tomu vulke čeže personála dla nimaja. To bych ju povest četo dženja, kotrož namakače vizotiš na našej internetnej stronie a v app MDR Serbia ještě raz.

ten łóżyski festiwal wabi z koncertami, ustającami a teatrom, swoją prapremieru ją wesvyšil cora Jan Kus we Pikulu živadle o Hošebuzu, ako pšaša za tem, co modestnych žaržio we regionie, znašte ke to serske, betoko kusa svyšišo žicavici. Słyszysz o takie mienienie naszego kolumnista Bernda Pitkoningsa ten miesiąc gliedowym zlitk na tu zwadu w serski sedlenski rum, a co najnowsze rozsudy sudnictwa we znamieniu za jego rodną gminę Markojska Gola. Wenn es schon wäre, schiewa wedu, aber wedu we kalasa, oglidame we naszam postundowem uściwaniu weduwem winam we dolnej Łużyce. Nejprve pak mogu naše nejmočše přísluchary už stajíš ka přižo nové muziku ve Žišice Pestru. Jo, to a věc je žince až to zjíga dvíu, plně konc za ten tužin. Máš a taky už to zacuše až se slyším žoku koncoju, no pon přišče ze mnou sobou na svincne bok, kde je drogi on the sunny side of the street, gájo o virtuóza na klavírě Aaron.

toga klins derja abo, ale kak to ugledas klavierom za dzisi ten gania meżo sztwariś mięsze abo, jo pszałje to nie służednie zwenozieli. Na klawierie graś uknuzis jeści zinca na pszałem instrumencie. Ale dajo ga teke klawiere ako grajki. A weni klince wielicnie. Psicomż to ga zapszałem żedne klawiery niejsu. Nuci gan nie maju żedne czuny, ale metalowe platy. A do tych metalowych platów bijosz psigrasił z tastami. Ale ten zuk jose komponistam we to psiecy zasy tak wielgin spedobał, aż su napisali pszałe kompozycje za klawierne grajki. Z takim, szo jadno lecjo to muzyko instrument, ako grajka, albo pszały instrument za dzisi, upytaj się sobie nieco, a cyncio muzyku.

0: Dobry futar, przede wszystkim krowom po Sielesiu. Tam w tych kanach nie to stoi ten wylej, a husy win gropnie, jano przed se żyją. Jano gropnie. Pomasz taką gropną ksidu, wiecy se o wen nie zejo, to wystanie przyrodnie tak, ako jo.
1: Ja.
0: No i a pen mamy my ten dobry, rydny wylej, tak, ako my jen byt, niega znajomy na nasze skiby, na lupi, na te kulki, a na podobne.

Moje prezvodce bydli krautrec Antje, a vena jo Wouteru bolstak miła, dziewieś a ciśaszcze lit moda nienta jo, a te najlubsze życzenia dostanio żynca, jeszcze raz wet swoje wesnie domowinskie kubki, ta życze jadno wiasowa, a sobie strube nowe żywinskie lito. Živieš a vesem, že sa letia žinca odbavala Margareta Hohlfeld v Nových Ježiarcach, nímsky Neugersdorf v Grani Vúžice. Jej gratulírujú nani učobne jej familia a žice k šutu strovosť. V Jančecach viasili sa Ursula Starikova vo gratulácie te přiduvet jej vesnie domovinské kubky a to žinca. Keči a vesem, že sa tomu bostaku Jestem, że wszyscy dobrze myśli, a my, że wszyscy riednica z waszej familią ze Zisimi a Enkli Zisimi. A Zisionica z Brezuki, pyczkojc Nadin, ma żynca swój żywieć, a dważasty narodny żyn, domowinskie soci, a braci, peszcie do pyszny strus dobrych życzeniu, przeryszem dalej, wiele jasela przyjeżdżyle ze z tymi małymi, a jo, my, że żynca jeden, riednic.